0: Cześć, mięczino, po sześć Czechie. My kroczymy zromadnie do nowego dnia, też z systemami do dżęcniszego dnia, kiedy przedstawi Blanka Funcina.
1: Hej, dobro, ranie wam doma. W Kamieńcu jest oczera wieczor zahajewa letusza Bosz, a to z wustupom Dujanskiego Orkestru z Kamieńca a Česka Kolina, a z tym zahaje so Lessingu mieszcze tak rec wulki podał Felix Cysz, jest to oczerażno raz na prynym dniu w obladał. Na serbskim gimnaziu Budyszynie zahaje ludowe nakwanistwo domowina czera kooperacyjski projekt nasza serbska knia, a to ze szulerymi dżewatolitnika. Wot tym jest Lydia Maciewa tam namiestnie woboniła. Na nasze dzieci a nuczki czeka dundak, a za niektóre męczyny hiżo sportuje pokiwy z Janom Rehorium.
0: Sido męczyną poszedł z Czechie, a do niebie spodadza są kaj szworjowy. Aba, igel.

Super klasika pisao mi jara, jara lubi skupina. Aba, dwie mięczynie liście, potem je hiżo bielk nasy dom, switało hiżo dwonka dawno je. A temperatura około 14 stopni, potem zoje so tak rynie, przez co był noc szuwo. Ja so nadziejam tla też pola was doma. A to se mu niemale czas, nik staj, czy bych cyle horda, bych wam czera prajewa, so około 7 napo, 7 so zapocznie, a tak biesze też, a dzień zarano hadzo napo dwiemaj jest. So derje a vomire schwarze noch zu dich poladac gelko jeso naischwo wischak wisste na tute informatie so dich pschetzo wieselime botekim stonach stopniu runie jive slebro pokaza po zaczu chupak wokowo jednacze no ha jab ich se gensara no dich auto satte biwa z naminja sputk so zille nebische tak frischne a potom temperature gensa maximalnie na 19 stopniu zalizu przez przipodniom Mówię, że jeszcze raz podejściować, tak wieszcza meteorologojo. Jutrzejsza niedziela. Maksymalne hodnoty zmieje w około 20 stopni. Ze słońcem startujemy potem, co skrótka też zaso zmienie ze zmroczelemi, a na wieczór na popołudniu jeszcze raz co słończko pokaza. Pondziela też będzie odmieniała miniata. Najwyższe hodnoty, 21 stopni. Wotrania najpierw raz ze słońcem przez przypódnio zaso mroczele, a po południu też zaso słońce so pokaza. Temperatury przychodne tydzień nie budu cyle tak horce, kajż je w minionych dniach zmijemy albo mijachmy. Około 5-23 stopniu to są najwyższe hodnoty do też do przychodnego tydzienia. Biedlk, nasadomie, dobre ranie przyjazdamski rozwoz. Strowi was, spiewa jo skupina Kontakt.

0: Sobota, Rikati, Scharainci, Sport, Sianom, Rehoriom, Spoki, Vami, Dotnia.
1: MDR Sachska, Serbski, Rosbos, Sport.
2: Prenje kopanske mustwo sportowe jednotki kruszczycy pojedzie dżęca do Dobrusze, a raje tam we okresnej wyższej lizy od popołudniu cioch przeczyło cyłki sportowego towarstwa na szycy Dobrusza. W samstym czasu zmieja modrobili skulowa do miacu lepszynu przeczyło hostrzom z gros na Ondorfa. Sudnik winowatostnie dybkowej ryby kulowie budzie łoskoczan Matias Kral. Wupetane kopanske rjuce nedzielu, Radworju a tež Nebelčica smedža so přivisnice stajnje na dvere veselič. Novo utvorjene rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice startuje do zromadnje premiernije sezone. Wone nastupi napojenej doma Nebelčicach přečivo rajnemu zjednočenstvu Beba Kunostorf. Potem raje popodnju cioch prinje kopanske mustvo športoveje jednotki Nebelčice přečivo hosčom z Minakava. Wobaj cilkaj staj tydženja z nerozsudnym 2-2 do sezony startovavoj. Radworju raje tamniša rezerva nedzielu jenej přečivo druhému mustvu z Horou, a wo cioch prinje mustvo přečivo cilke zelenobivých Sepice. Druhé kopanske mustvo športoveje jednotki Kruščice nastupi nedzielu cioch ve Vúžnici, a prinje kopanske mustvo športoveho tovarstva Marijine Hviezdy v samstnym času doma přečivo FC Vúžice. To je rajne zjednočenstvo, kotrež raje v nadrožnej Rabovce. Domiacu lepšinu zmeja nedzielu po podniu cioch Ralbičance Sokolio, dodelan přijedu kopario z Bukec.
0: A potom poladamy wiesotyż na motocross. Wiktor Belkot ze Słowska, Franz Bilk ze Szunowa, Julian Berenzmeier ze Spanczyc-Kukowa, Matthias Kupka też ze Spieskic, albo Zdenek Kral ze Jawory. To są 5 mienów serbskich motocross jezdżer, jaki startuje dżęca w Bukiecach. Na 6. bukieczanskim motocrossu na Szczerniszczu ubydżowanie przewiedzie się też na polu pola Rodec, Niemc Rodewic, a prynie biegi za počnú sa do podňa 10 do napo 1. Vône vúbeďovanie bude po podňu cio.

Stere Menschen, Donapo, set mich hier. Ja, so dann ist zwar nervus, spinko jo, de sprajo, ach, mit dich, druda, drude, heja, boli, ja, potom, so ne kotro schuli dich, brascha, sedate, dost, spiwa, dżensa, zwar, no, haja, to je, przeca, tajka, wiec, z tym piczom, so dost, wody pijesz. Menuce, treba, wodu, dich, nasze moze, a to je ważne, so pijemy. Pecha, sedom, dżesacz, do wosom, dżesacz, procento wody, stute, nasze moze, Se wopste ja adisch, jenosch 1%, abo kiba 2% menje wode we mozach mamy potom dostaniemy wowu bolenie, abo so nam werci, abo smy muczni, potekim je to jara ważne, so dost spijemy tisch koncentracja, potom popuści prawidłone picz, adisch potom słyszymy z najmniejsza 2 abo 3 litry, potom mili so na to miecz.

0: Dženca, sobotu, pytaja, pawa, serba, a to we nuknicy. Dosće, witani, jako modzinski klub, albo szojne, kotre dalsze, towarstwo, zjednoczeństwo, przez Instagram możecie so jeszcze przyzywić. Mili znamiecza peczo być, kiś romadzie wojujecie. No a potem możecie podlabyć tam na wosybitym wubiedżowaniu. Przez Serbskie Młodzieńskie Towarstwo PAUK so proszę przyzywić. Serbskie Ewangelskie Towarstwo Amaciec Swójba przeproszuje tej wszystkich Serbów dżęca na letnie puczowanie, a też na serbski świeczeń zapocznie so po południu, po szipuniu 2 maj. A gdyż poladam na wiedrowe prognozy, so nadziejam, so nie trzeba ja tłochnyć do tamniejszeje brożnie jałokec. Ja so nadziejam, so wiedro przedziarzy potom, albo so za so uwiedri, gdyż pędzę lustyż na puczowanie, a gdyż ze serbskiej ekumeniskiej nutonosciu na wieczo pecześ. Tak małka kajś wies je, ale oni wspominają na prynie na wspomnienie wieski zejice. Dżęca od popołudnia cioch, a wieczo szestrzych je tam przednoż k kwiesnym stawiznam. Jutce przeproszuje do Mizniska a Kulturne Towarstwo w Niebecicach, na dzieciace Czaporowe Wiki, kramości czy możecie w Starych Wiecach od poszipunia 2 maj, hać do wieczora 6, na Swiedzińskiej Wódce, a mimo toho syda tam też tykans a kofi. A tykans a kofi syda na każdy pat też na swoimnym Swiedzieniu, gdyż podacie so do panczyc z Kukowa jutce niedzielu, tam do tamniejszej komunii Kacijskeje arene. Wszyscy jste prosieni od popołudnia 2 maj.
1: Gdyż wieje wiecyk

Da. Liebe dzieci, dobre ranie. Jak to swodzi szula zaso? A czy z nowym szulskim litom też szpotowu sezonu zahajli? Kopario a kopaki mnie z wami wiedza, so zapocznie so nitko prynie koparskie polieto. A dundak wam dżęca rano na podziwie, czy świat o tym powiedza.

Serbom w Nuknicy. Ja jeszcze prawie so możecie so przyzywić. Pecho mieli na każdy pat być przez serbskie młodzieńskie towarstwo Pauk a Instagram, a potem je afterparty przy kopszynianskim rodziszczu. Jutze, niedzielu przeproszuje domizniskie a kulturne towarstwo w Niebieczicach na dzieciace Czaporowiki. Kramoszczyć możecie tam w starych wiecach od poszipunia 2 maja do 6 na Swiedzińskiej Wódce. Syda tam też kofie a tykanc. Jutze niedzielu są też słybne kemsze w Ewangelskiej Luterskiej Cyrkwi w Rakiecach. Pożonowanie szulskich nowaczków tam zmija, z tym spoczatk też konfirmacyjskie wódzby, a potem po kemszach jest romadny, wosadny piknik. Czasacich so kemsze zapoczną. Bošice sveča, 150 let dobrovoljna vohňová vobora. Dženca sobotu od popřipodnia 2 maj pokazuje tam Hašinske a druhé jezdči dva tež program se s dječimi a vizo tež za trochu staršu možinu dežče tam vo kučbu. Wieska jedre mała, zejce, ale wulce chce się zromadnie switchić. 657 jubilej prynieho naspomnienia dżęca od popołudnia cioch, a 60 tam smyczy so na przednoż kwieselić k wiesnym stawiznam. A potem poladamy do Pančic z Kukowa. Tam podwu klosztorskie wody je nastawa w minionych latach a miesacach komunikacyjska arena. Tam jesteście przeproszeni na swójbny swiedzień, też ze spisanym programem tuż do hostczymi, bo czelny deremicze je tam też postarane po takim krasny popołudniowo 2 maja do 6.

Dusch zitsche Sella geniert Schmunk an Asa heute da Wurstdeutsche Niklehisch Rastigin Steo Schako Jeto Lepedisch Pschi Jara Suchich Temperatura Hischte Nitko Poslene Sella das mir Babelitscho Schneetscha Dusch Smim Wam Hischte Pocky Udatsch Kakto na Lepes Jasatsche Nesatsche Prosche Nikaiki Stritschk Alle Smitsche Se Sato Kumik Tsche Hodla Dusch Matsche Quitsche Schipane A Zwertschitsche Delega potom kumik dokoła wokoło, so tun potom sobu tam przydruży tak prawie akrucze dżerżitisz, dusz potom zela sknieja. Dusz je to jeno już mały stryczk, to potom popuści, a może so stać, zo wam so kwiecze rozpuści, a zela potom proszcze na zemię padną. No haj, a su potom proszne, amazane, a nie może czy jace jako czaj wużywać. Po takim si naszcipacz kwiecel, a krute kumik woko. 5 minut do 8 minut.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosmus. Sport.
1: Trenje, kopanske mustwo, sportowie jednotki kruszczycy pojedzie dżęca do Dobrusze, a raje tam we okresnej wyższej lizy od popołudniu cioch, przeczyło cyłki sportowego towarstwa naszycy Dobrusza. W samstym czasu zmieja modrobili skulowa do miacu lepszynu przeczyło hostczom z Gros Naundorfa. Sudnik winowatostnie dybkowej ry w kulowie budzie łoskoczan Matias Kral. Wupetane kopanske rjuce nedzielu, Radworju a tež Nebelčica smedža so přivisnice stajnje na dvere veselič. Novo utvorjene rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice startuje do zromadnje premiernije sezone. Wone nastupi napojenej doma Nebelčicach přečivo rajnemu zjednočenstvu Beba Kunostov. Potem raje popodnju cioch prinje kopanske mustvo športoveje jednotki Nebelčice přečivo hosčom z Minakava. Wobaj cilkaj staj tydženja z nerozsudnym 2-2 do sezony startovavoj. Radworju raje tamniša rezerva nedželu jenej přečivo druhému mustvu z Horou a vo cioch prinje mustvo přečivo cilkej zelenobivých Sepice. Druhé kopanske mustvo športoveje jednotki Kruščice nastupi nedželu cioch ve Vúžnici a prinje kopanske mustvo športoveho tovarstva Marijinej hviezdy v samstnym času doma přečivo FC Vúžice. To je rajne zjednočenstvo, kotrež raje v nadrožnej Rabovce. Domjacu Lipšinu zmeja nedželu popodnju cioch Ralbičanscy Sokoljo, dodelan přijedu Kopario z Bukec.
2: A do dahoke mam hišče za fenu motorsporta. Viktor Belkot ze Słowska, Franz Bilk ze Šunova, Julian Behrensmeier ze Spančic Kukova, Matias Kupka ze Spieskec, abo Zdenek Kral ze Javore, dosvino špečmenu serbskich motocross jezdžerio, kiš startuja dženca ve Bukecach na šestem bukečanskim motocrossu na Ščernišču v Bidžu Przewiedzie są na polu pola Rodec, Niemcy Rodewic, Prynie, Biehi zapocznu so do podnia na po jednaczych, wone wubiedziowanie zapocznie so po podniu cioch, a runie so deszczuje, tak budzie tam połne bota, mięczynu pobiedl knać.

kom na młodzieńskie swytłe zetkanie młodziny, nie trzeba byla, lecz i serbska młodzina chce zromadnie wuliczyć, a so zetkawać, a to niedzielu 13. septembra, a to chce ja zromadnie czomikować po sprawie. No haj, a za to mieli so hajo bądźle Pszizjewicz, serbska dekanatna młodzina, 25 euro. Zbieraja so za zromadnym wulit, kiedy budzi 13. septembra, tuż so rad lubie przyjeżdżę. Deadline, czy młodzi praja, je pundzela 24. augusta.

0: Večničinu do napočuječenje. A krótko powiedzcie, ma Blanka Funcina.
1: Radworski stary Cirkwitz, Sreczy, Jeser, Czarana Wuczaria, Stawiznaria, a dirigenta Achima Brankaczka wspominało, kiedy Jeser Czara przed 100 letami Mirku narodził. Za swoje dzieło, za Serbu, w osobie pak za służby, za komia, było jego meno na czestną taflu przyjął za tego traszwisa stary Cirkwitz. Towarstwo Przedszejo Smolerec Knihanie jest so czera, we neswaczyle ze serbskimi stawiznami se zabierało. Na letnim wulecze towarstwa przedstajisztaj Trudla Malinkoa a Andrzej Wirt, 23 przytomnym miestrujem porybniszczo cyrke a niedeszu faru a rot. Przy tym w obladachu se serbskoreczne pomniki a zonich o serbskich wosobinach, kotre so niede weusy narodzichu abo tam skutkuachu. Šulaka Mila Klimanec z Budyšina je dostała stipendii Sakskog ministerstva za kultus za šulski vopyt ve Česke. Šulaka Sapskog gymnazija bude mesac praze a přebyła tam pala hustne svojby. Zato je so naliču při požadanskich rozmowach přečuo drugim šulariam přesadziła. Od čtvrtka přebyła v Nibelčicach francuska delegacija agrarno ekologického towarstva z gmeny blisko Kan. Oni sú hostčo nibelčanské založby za nučko kmanosť. V zvisku s fachovou vúmenu vo produkcii bioratariu a strukturách za stroje zaživenie v opytachu čera bioburu Marka Smohu, Ronia Rebiša a Ignaca Veselu. Dženca popodňu zetkaja so z niečo 60 podpiračelemi z družstva Permagold za vedženie po miločanské skale, přednošk a dživaničky. V Rozborku je Svobodný stát Sakska další džel policajské vysoké šule dotvaril. Dohromady maja tam netko miestno za 500 studovacích. Jako přichodný dostane Vysoká šula Sakské policie hišče moderné tréninkové centrum. Dohromady investuje Svobodný stát Rozborku aktuálně něče 500 milionů euro.
2: Serbský rozvoz.

0: Rocker.
1: Za bulom honić, bitte ich Motto, jako wubidrach huso dzicin, serbskim superkappe, modine de kuschitzach. Stier nacken zu pokal zu budomai sau. A ciao la an ihr dotzu attack lochka, sudnik bütsch. Bettina, tate nan mit kapuje rasch.
2: Tunde! Tunde domaje!
3: Schuje na a psi sportnischu so piatk przetydzienio miawiesze. Prini raz zetka huso kopario a kopaki modziny di. Zobychu wo pokal wojowali kisznos na pismo Serbski Supercup. A wo titul wojuja?
4: Bec muswa taka nibbelcheats, banchits, kuschits, radwo, hajaj ralbits.
3: Poeda Konstantin kiszreje za sportowu jednotku nibbelcheatsu. Noa sezona nerika pak automatisce noa starobna skupina, rozkwadze Jakub.
5: To dał ja po nas nibbelcheats, kuschits, ralbits, radwo, szuczą, banchits, to su nike wille tych wostali, ale tych jara wille wot emocjny chore przyszli, ale... Na przykład, bo nas nie wyczerpano z tym ja też, a Konstantina tak na przykład mu nieke jedno lito się tu rajmo, a bo że mu chore do tej modziny. Ja jestem nieke 12 lat.
3: Dzięcniejszy turniej jest za mnóstwo prynny event sezony, a potem, że boze na prynie dybkowe rynuje sezony.
4: Ta prynna polca są cele normalne dybkowe, a po nien lada halt sztuwe tabeli takie prynia drujo. To się nie będzie jedno nowe stafli prynne sztuwe, ale tak jenom halt to ja pan czyto taki majsterrunde, a po nien tam lada kajki no spielplan to bodwe.
3: Najdlejszy pucz minionej sezonie by z Nibelczyc do Ottendorfa. Dohoż so Jakub a Konstantin za przychodnu Rus szoplitaj, poreczu z hulcom czorny drastrze. Ludwig je 12 lat stary, a niehoni dżęca mustwie za bulom, ale lada za poriadkom na rajniszczu.
6: Ja jestem posny lito mój wukup wanoczino, a jestem nieke prynny lito oficjalny sudnik. A ja jestem tu już nieko trzy a turniere fizdać mi.
3: Gazy, ty k tomu przyszło? Kada jen co ze sudnikom stane?
6: Nasz towarstwo Kruszczycy jo trebało, albo treba szedze jeszcze nuzne sudniki. A mój na nią mnie naryczał. Jen kolega od zwierdziła jo ten kurs znał. A to są ja ze moimi przyjaciółami romadze. Te wukup wanoczino, co buch nasze towarstwo. Ja ze sudniki miał, a to mi te weselo czyni.
3: A ty pap przyjrzał się też jeszcze aktywna raja?
6: Hej, ja rajem też jeszcze Kruszczycach
3: kopańc. Stoja lipa?
6: Kopańc sam i małkikus. Ja ze weselo czyni racz. Tylko ja to też jeszcze wylet lisza czyni ma sudnika. Ale ja budu spotać tak długo, kiedyś można sudnik wostać, kiedyś to mój swobodny czas dłoli.
3: A ja to pan drudy ciężko sprawnie też rozsłudzić, czy to sam jako aktywny rajon, jeśli ty wiesz, że jury, a to nie jest nieoferne, a taka inak, a zdobi się tam z takimi sytuacjami, no jako modosne, jako dziecko modosne rozstajesz.
6: Hej, to ja drudy jara ciężko, tylko jen szo nie widzi, a drudy jeszcze

proszę, ponadajcie na czas niech się z czym idzie, no podziewajcie hiżo, je. Konrad Zajno, dżęcora, no iście spiwa. Zejczanka Andrija Špitanková tam svieča aj svoju viesku dženca napríklad. A Milena Vučarec so tiež přidruží, kaž tiež Anna-Maria Brečnajdarec. Što je? Dobre ranie, přije srbský rozvoz nudom. Poladamy zastojnikam na blido. Blanka Funcina ma policajskie informacje.

0: Zadkula.
1: Vulki Giuto Bische, du schrägasche Sosonoa serbska F Buvie. Kostarians, wo nachrika. Vuvita Sato so mojesch geisch na Instagramie, wo brase postwatch, a setisch wot pschetschelu wo bladac. Dolaka kwupada aktuellnie wokoło serbskich Epo. Wuziwaja sosoa hische, a susna no hijo noe planuane. Stonascha modzina mysli, gotra serbska F dobi sowy psichodze wuvic. Schitko to zonicze pundzelu wejczo pola nas.
0: Zadkula.
2: Nic savage.
3: Pondelovečo.